odkrył ulicę za Balkana. Krw, moja omilina boja. Divni pejzaż, wódcy, sejoski. Mrtwe kralice, plazy, lepe kosy. Rozgrywnice.